się przyczyny i oczy. Czuj uki na czym. Czuj uki na czym. Czuj uki na czym. Czuj uki na czym. Czuj uki na czym. Czuj uki na czym. Czuj uki na czym.

0: перероблена я прес AI, ад початку 20-го стагодя, где есть семьи крынские с этого перееду, с первой войны. Сдымки архивальные, миш военные, цикавые. Так что есть что охладать додатково в анексах. Есть фотографии у всех крыжов с территории прихода и у всех могилок. Маю на мысли могилок этих старых, на яких хавали шихаром конкретных вёсок, так до конца 18-го стагодия, початку 19-го. Амаль кожна вёска мела такие могилки, и такие могилки я отшукал и сфотографовал эти камени. Так что есть что оглядать. Але еще хочу сказать, dodać, że z Krynak i krynskich wakolic rodam jest mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody. Z takich ludzi, konieczna, trzeba skazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu. No, poeta, piśmiennika, jak na przykład Piotruś Makal, Sakrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzyku do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, kręczania.
1: A Wiesław Choruży związany z Krynkami, z Sokolszczyny?
0: Tak, tak. Ja sam narodził się u Krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u Krynkach, kiedy rodził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje przodki związane ja z wioskami w okolic Krynak, najmniejszy od 18-go stagodzia. Wywiał radowod swój od końca 18-go. To o stachodzie.
1: Tak, że to było podarożże genealogiczne, można skazać.
0: Tak, tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawili się genealogia i mnoha, że to można dowiedzać się nawet pra siebie.
1: Tak, że to zapraszałem do lektury. A kiedy ktoś ci będzie chciał nabyć tę książkę, gdzie może nabyć jej?
0: Wydawcami książki jest Centr Białoruskiej Kultury, Prawosławny Przychod u Krynkach i Białoruska Historyczna Towarzystwa. Tak, że w wielmi mnohich miejscach można kupić. Jak wiedziałem, już od 10 dzion istnieje Białoruska Biblioteka przy Centrze Białoruskiej Kultury u Białostoku w ulicy Warszawskiej 1A. I ta knicharnia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 18. Tam na przykład można kupić kniżku u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnohich innych miejscach można budzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak, że zapraszam jeszcze raz do znajomstwa z tej książką i dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.

0: 15 godzin 24 już amal chwiliny u Polszczy, 16 godzin 24 chwiliny u Białorusi, a my idziemy u dni z racja i do czarchowej temy. Jak Polszcza i Chili piera sensowojuć swoją dyktatorskie minuloje i czemu ich doświad taki rozny? U Białostoku w mierzach wystawy Arpillera z Nici Pamięci odbudzica sustrecza z Mateuszem Madzini, reporterem i autorem knihy Koniec tęczy Chile po Pinochecie. Podczas imprezy dośledczyk porównaje, jak obiedźwie krainy budowali polityku pamięci pośród transformacji systemy i jak po roznamu gromadztwy rozumieją dzierżawny gwałt. Przedmietność tej sustreczy rozpowiadaje Wolżysz Siamaszka, kuratorka wystawy Julita Waś.
1: Mamy dwa spotkania autorskie z osobami, które jakby w swój sposób zgłębiły temat dyktatury Pinocheta w Chile. I pierwsze takie spotkanie będzie 24 września o godzinie 18. Jest to spotkanie z panem Mateuszem Madzinim, który będzie mówił o transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile. Jakby jest autorem też książki, Koniec tęczy Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile. I 8 października

0: памяці. Мова гэтай выставе зразумелая жыхару любой краіны.
1: В вялу краях дзелася трудна рэчы. Traumatyczna historia pokazuje, że jakby no, niezależnie od szerokości geograficznej mają miejsce totalitaryzmy, mają miejsce deportacje. Jak mówimy o tym, w tej wystawie staramy się pokazać, że jakby osoby niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od konkretnej sytuacji historycznej, która miała miejsce, próbują po prostu przepracować to i zachować pamięć w pracy. Po prostu w dziełach swoich artystycznych i to na tej wystawie jest widoczne. My łączymy pamięć o dwóch sytuacjach różnych, z różnych szerokości geograficznych, z różnych krajów, z różnych realiów, natomiast łączy je właśnie taka forma zachowania pamięci. Sprowadzenie wystawy z Chile jest tak, często dostaję pytanie jakby jak to się stało, że ta wystawa tutaj się znalazła. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpicheirasach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
2: Autorska jest ustrecza z Mateusza Mandzini. Projdzie zautra, 24 września, a w 18 godzinie u Muzei Pamięci Sibiry u Białostoku.

0: Wosień na ulicach Białostoka, Warta Sustereczka, La Sabora, Światocha Mikalaja, gdzie zmieszczana wystawa, jaka je unosić gledacza u Soniczną i Czarna Horiu. Wiernisaż wystawy i prezentacja albuma Kolory Prawosławia Czarna Horia, jaki ochapił najlepszej fotografii balkanskich krajewidał, manastyrów i twarów wiernikał, prześlił Białostoku 22 wierośnia, każe organizator projekta i przedstawnik Ortfoto.net Aleksandr Wasyluk.
1: To już 15 album z cyklu Kolory Prawosławia. Tym razem skupiliśmy się na Czarnogórze. Tak jak zawsze, najpierw wyszło pismo od metropolity Sawy z prośbą o błogosławieństwo na taki projekt. Metropolita Joannikiusz Czarnogóry Prymoria zgodził się na taki projekt. My pojechaliśmy na wizytę studyjną. Tam się spotkaliśmy z fotografami, z naszymi partnerami. Ustaliliśmy, co jak ma dalej wyglądać. Mieliśmy bardzo fajną, dobrą relację. Też pojeździliśmy trochę, żeby poznać lepiej kraj i sfotografować go trochę. Zebraliśmy zdjęcia, Jarek Harkiewicz popracował trochę nad albumem, a ja nad wystawą, czyli tak jak zawsze w naszych projektach. I wyjątkowo tylko pierwszy wernisaż odbył się w Czarnogórze, potem był w Hajnówce, a teraz ważne wydarzenie, bo Władyka Joannikie jest razem z nami tutaj, by otworzyć wystawę w Białymstoku, czyli w sercu, w którym Ortfoto powstało i z którego zawsze realizujemy nasze projekty.

0: prelekcje, czcigodni ojcowie, zaproszeni goście, wszyscy jesteście tak naprawdę zaproszeni, bo wszyscy jesteście naszymi serdecznymi gośćmi. Cieszymy się, że...
1: Для тих, хто не забачив, може бути альбом, є фотовистава каля церкви Святого Миколая.
2: Так. На огородженні катедри Святого Миколая можна побачити нашу виставу через найближчі два місяці, напевно, а може ще трошечки дужче. Так що всіх горонцо захенцями. Там є понад 100 здійнь. Автори са з різних країв. Є цілий перекрой, бо то са і дуже святині, і мали церкви, монастири, життя духовних, життя світських осіб. Стараємося якнайбільше перекройово показувати православ'я в кожному zakątku, w każdym jego elemencie, zachęcać do jego poznawania, rozwijania i ukazywać jego piękno.
1: Jeżeli chyba dla was ważne wiedzieć pra czarnogórską prawosławną spadczynę?
2: Myślę, że słowiańskie narody mają wiele ze sobą wspólnego i te nasze relacje, nawet kiedy się spotykaliśmy, pokazują, że jest dużo bliskości między nami, dużo serdeczności i tak naprawdę ja zawsze mówię, że prawosławie to jedna wielka rodzina i dopiero wtedy, kiedy poznaje się inne, troszeczkę inne prawosławie, bo kanonach jesteśmy tak cesami, ale w lokalnych tradycjach troszeczkę się różnimy. Jeżeli to możemy, mamy możliwość poznać, to stajemy się bogaci, stajemy się, rzeczywiście czujemy, że te prawosławie jest jednym wielką rodziną, wielkim religią, która nas jednoczy.
1: Będzie jeszcze takie podobne wystawy innych krajów, co w planach?
2: Teraz pracujemy nad wystawą Czechy i Słowacja. Już jest w trakcie, można, jeżeli ktoś był, jeździł, ma jakieś zdjęcia, można wejść na nasz profil na Facebooku, na stronę internetową, znaleźć informacje o konkursie i wysłać zdjęcia i będzie wtedy można znaleźć swoje zdjęcia w albumie, czy też na wystawie.
1: Album Czarnogóry gdzie można nabyć?
2: Nabyć można w sklepie cerkiew.pl na pewno, ale też można tutaj w Centrum Kultury Prawosławnej, zawsze jest dostępny. No i jeżeli będą jakieś wydarzenia, to wtedy w promocyjnej cenie.
3: Пленарна вистава «Кольори православ'я Чорногор'я» уже чекає гостей жихару Білостока просто під відкритим небом на площі каля собора Святого Миколая. Експозиція доступна для усіх охочих, а однойменний альбом можна набити у Центрі православної культури. Проєкт реалізований при підтримці Маршалковської управи Подлажського воєводства і управи города Білосток.